Cześć galera, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam was wszystkich w pokoju pańskim. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Jestem Kryzanto Cavalcanti, Kryzantowski. I to jest nasz spotkanie kulturalne niedzielę, program tradycji polskie. Od teraz do 15 godzin. Program tradycji polskie, 33 lata na antenie. Tutaj w kulturze południowej FM, Święty Mateusz, stolica Polski z Parany. Dziś 9 sierpnia obchodzimy Dzień Ojca. Gratulacje dla wszystkich ojców. 100 lat. 100 lat. 100 lat. Na żyje, żyje na. 100 lat. 100 lat. Na żyje, żyje na. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje na. Nie żyje na. 100 lat, 100 lat i wszystkie ojcu. Rodzimy na muzykę.